moje rozjazdy wydrożnie się spędzi. I wytło do przyjdzie mi do na car. Ty wytło mi do trochu wyjdzie, a jedno mój czyt. You can't play on the street, the good. You can't come with us.